Nerwika Hector, loket w okno, wypnął, ale że się do owna. A haters, uprdela cała republika, widzę, mam sens, dalej, jeru.

Josh, jak stezka. See nice girl, yeah wild boy. Pistol, yeah nah boy. Sexy, ale nie musisz nie rozpić. Jackson, thriller, stanął jako zombie.

0: Wyżej, do góry, na pięć, dwa, a trzy.
1: Ja!
0: Wyżej! Zaklon, dwa.
2: Mule, říkám, soundtrack k peklu.